0: 8 w radiu gra, a z cyklu newsów, bez których też dałoby się żyć, ale jednak dzięki nim być może, no nie wiem, przypomnijcie sobie, jak to się kiedyś wysiadywało kolejne wieczory przed telewizorem. Proszę bardzo, tego dnia, 28 września 1984 roku, czyli dokładnie 42 lata temu, miała miejsce premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu kryminalnego. No i teraz kto mi powie, co to za serial? Po jednej nutce, no? Chętnych nie widzę. No to zakończmy te katorki. To byli policjanci z Miami.
1: To my pozdrawiamy toruńskich policjantów z Miami i życzymy wszystkim przynajmniej samochodów tak fajnych, jakie mieli bohaterowie tego serialu.
0: Nie no, daj spokój. Ty wiesz, ile takie Ferrari pali? Przy dzisiejszych cenach paliw? Że tam się nawet gazu nie da założyć.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wielki

0: I okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
1: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Po reklamie.
5: Mamy poniedziałek, 28 dzień września w kalendarzu i godzinę 8 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Trwają remonty torowisk tramwajowych w Toruniu. Część prac niestety się opóźnia. Zapowiadane na dzisiaj przez MZK wznowienie kursów linii numer 1, 5 i 6 do pętli Olimpijska zostaje przesunięte o jeden dzień. Te informacje opublikowało miasto wczoraj późnym wieczorem. Jedynka, piątka i szóstka wrócą więc na trasę dopiero jutro o poranku. Po mieście ciągle jeżdżą więc autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
7: To są wiadomości Radia Gra.
6: Największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu staje się faktem. Za nami spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Zmienią się okolice dworca Toruń Miasto, dworca Toruń Wschodni, budowana będzie kładka przez Wisłę, wyremontowany będzie most kolejowy.
8: Na odcinku od Torunia Głównego przez dworzec kolejowy Toruń Miasto do dworca kolejowego Toruń Wschód zaczną się naprawdę bardzo poważne prace modernizacyjne. To przede wszystkim most kolejowy, modernizacja torowiska, odświeżenie filarów. Tam również mamy zaplanowaną ścieżkę rowerową, która będzie podczepiona pod most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego. Torowisko, jeśli chodzi o zmiana osi peronów, jeśli chodzi o węzeł przesiadkowy Toruń Miasto.
6: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na realizację tej złożonej i wieloczęściowej inwestycji.
7: Dzieje się na drogach.
6: Ważne informacje dla kierowców, którzy jeżdżą A1 na odcinku Toruń-Gdańsk. Zakończył się remont między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, ale na bursztynowej autostradzie startuje kolejna inwestycja.
9: Tym razem remontowany będzie blisko 10-kilometrowy odcinek od kilometra 65 do 74 pomiędzy węzłami Kopytkowo i Warlubie. Na czas robót ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Gdańska i będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.
6: Mówiła Anna Kordecka, rzecznik prasowy Gdańsk Transport Company. Prace na tym odcinku potrwają jeszcze 5 tygodni.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Teraz o poranku powyborczy Kraków. Wiemy już, że będzie dogrywka. W drugiej turze o prezydencki fotel powalczą Łukasz Gibała, który zdobył 36,38% głosów, a tuż za nim Monika Piątkowska z wynikiem 29,91%. Teraz Gibała liczy na kulturalną i merytoryczną kampanię.
10: I o to apeluję do pani senator Piątkowskiej. Z mojej strony będzie tak do tej pory, czyli właśnie kulturalnie, merytorycznie i przyjacielsko.
6: Piątkowska z wyniku jest zadowolona.
11: Jestem przekonana, że wreszcie Kraków jest gotowy na kobietę prezydent.
6: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Zapraszam na raport sportowy. Żużlowcy Press Toruń przygotowują się do finałowego meczu z Betard Spartą Wrocław. Ten pojedynek w najbliższą niedzielę. Kibiców z Grodu Kopernika cieszy forma Patryka Dudka. Zawodnik Press Toruń świetnie zaprezentował się na Grand Prix w Toruniu. Dotarł do finału zawodów.
13: W skrócie, bardzo dobrze mi się jeździło. Szkoda biegu finałowego, bo pomimo planu minimum, gdzie dla mnie było ważne utrzymanie się w Grand Prix, no to szkoda mi finału, że nie stanąłem na podium.
6: Mówił nam Dudek. Teraz koszykówka. Energa Toruń świetnie rozpoczęła sezon. Katarzynki w sobotę wygrały na inaugurację derby z Artego Bydgoszcz i to na terenie rywalek. Było 69-62. Wygrały także Anioły. Siatkarze z Torunia w pierwszym meczu sezonu pokonali na wyjeździe KKS Mickiewicz-Kluczbork 3-2.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Po słonecznej i ciepłej niedzieli czas na słoneczny i ciepły poniedziałek. Dzisiaj w mieście nie będzie padać, warunki biometeo będą korzystne, wieje umiarkowany wiatr, a termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. We wtorek może być podobnie, chociaż nocami słupki rtęci w Toruniu zjeżdżają poniżej 10 kreski.
5: Dzień dobry, już po ósmej lecimy, robimy to, co trzeba robić o tej porze. No nie wiem, chyba pracować.
0: Zabrzmiałaś jaka taka dobra DJ-ka. Lecimy, lecimy! No to zrób się teraz głośniej, Piotrek Olszowski.
5: I Oliwia Ciszewska. No i włączcie komputer, jeżeli na takim pracujecie. Gramy.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Gorące mi chico na naszej antenie, a teraz równie gorący temat, ponieważ PKP ogłosiło w końcu, że zostaną zmodernizowane w Toruniu stacje Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Ale to nie wszystko. Także most kolejowy przez Wisłę będzie modernizowany.
1: I to są dobre wieści. Chciałbym się powiedzieć, w końcu. Teraz pozostaje tylko jedno, liczyć na to, że w realizacji tego zadania nie będzie żadnych opóźnień.
0: Opóźnienia na kolei? Nie, no, coś nowego.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: hity pełne energii. Jeżeli jednak brakuje wam troszkę tej energii od samego rana, to mamy oto tipy od specjalistów, którzy chcą walczyć z jesiennym zmęczeniem. Aby przeciwdziałać jesiennemu znużeniu, czytamy, warto szukać przyjemności w muzyce, spotkaniach z bliskimi i aktywnościach fizycznych, ale także trzeba dbać o nawodnienie i regularny ruch, który poprawia samopoczucie.
1: Nie pomyślałbym, że to jest takie łatwe, naprawdę. A jeśli tym, jak to było, czerpaniem przyjemności z muzyki może być na przykład odsłuchanie codziennie rano budzika w smartfonie, spotkaniami z bliskimi mogą być dywaniki u szefa, zaś aktywnością fizyczną, na przykład kolejne 8 godzin w robocie, to chyba jesienne znużenie kompletnie nam nie grozi.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojePPK.pl.
12: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 20% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, nie tylko patrzymy od samego rana przez nasze okna redakcyjne, ale również co się dzieje w internetach. I proszę bardzo, Toruń otwiera się na zagranicznych turystów i influencerów. Na profilu facebookowym naszego miasta możemy zobaczyć filmik z zagranicznymi influencerami, którzy przyjechali ostatnio do Grodu Kopernika. No i jak można się domyślić, spodobały im się dość podobne rzeczy. Architektura, historia miasta, no i pierniki.
1: Zaskakujące. Dobrze, że pierniki chociaż się spodobały, tak sobie myślę, bo jeśli w razie tak, marketingowa, zapewne dobrze opłacona, nie przyniesie skutku takiego, że przyjadą do nas turyści z całego świata, to przynajmniej wartość tego eksportu piernikowego poza granicę Torunia nam wzrośnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kaigo, Take Me Back w Radiu Gra, to już za nami, ale do 9 jeszcze trochę pogramy.
1: Oj tak, będzie słonecznie, bo pojawi się Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. I tak będzie jeszcze przed godziną 9.
2: Radio Gra, hity

0: vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
22: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
25: Po słonecznej i ciepłej niedzieli czas na słoneczny i ciepły poniedziałek. Dzisiaj w mieście nie będzie padać, warunki biometeo będą korzystne, wieje umiarkowany wiatr, a termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 21 stopni Celsjusza. We wtorek może być podobnie, chociaż nocami słupki rtęci w Toruniu zjeżdżają poniżej 10 kreski.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
26: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze, o pełnej zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych, a pogoda, wiadomo, ważna jest nie tylko dla nas wszystkich mieszkańców Torunia i okolic, ale przede wszystkim dla działkowców, którzy też wchodzą w różne takie prace przygotowujące do tego sezonu zimowego. Przy okazji działkowców pozdrawiamy. Mieliśmy takie piękne święto w sobotę w Toruniu. Odbył się okręgowy dzień działkowca połączony z obchodami 45-lecia Polskiego Związku Działkowców.
1: O, ja to muszę powiedzieć, że bardzo podziwiam działkowców.
0: Tak?
1: Mi to by się w ogóle nie chciało pracować na takiej działce. Ja to tylko bym sobie siedziała, leżała. Gdzie tu o pracy myśleć? Dlatego tym bardziej szacuneczek.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, a ja tu czytam, że podrabiana kawa zalewa Polskę i w ogóle całą Europę. Jak kawa jest podrabiana? Przez różne dosypki. To między innymi soja w postaci mąki, ekstrakt białka albo palone i mielone ziarna roślin strączkowych. Podobno przeciętny klient nie jest w stanie wykryć fałszerstwa bez specjalistycznych badań, także jak kupujecie kawę, to lepiej z jakiegoś pewnego źródła. A do kawki najnowsze wiadomości, czyli już za chwilę raport o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kilogram. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twoim

swojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Zalia i piosenka Tylko kochaj mnie. Tak, zagramy za chwilę. Teraz punktualnie 12, a teraz czas na raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. W niedzielę żużlowcy Prestoroń powalczą o Mistrzostwo Polski. Przed nami rewanżowy mecz ze Spartą Wrocław. Kibiców Aniołów cieszy dobra forma Roberta Lamberta, który w sobotę na motoarenie w naszym mieście został mistrzem świata. Za nami wyjątkowa runda Grand Prix, którą wygrał właśnie zawodnik Aniołów. To coś specjalnego, co każdy żużlowiec chce osiągnąć w swojej karierze, a udaje się nielicznym. Jestem podekscytowany, nie mogę się doczekać, aż zobaczę się z rodziną. Mam duże szczęście, że mogę liczyć tu w Toruniu na wsparcie fanów. Zdecydowanie to dzisiaj słyszałem. Do wielkiego finału na motoarenie dotarł w sobotę także inny zawodnik Prestoroń, Patryk Dudek, który zapewnił sobie udział w przyszłorocznym cyklu. Wicemistrzem świata na naszym torze został Bartosz Zmarzlik.
11: Robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry, więc nadal byłem na podium i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat, mam 10 medal Mistrzostw Świata, które naprawdę myślę, że nawet za dziecka nie marzyłem o takich rzeczach. Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal Mistrzostw Świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, jeden brązowy, naprawdę jest co robić. Jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam różnymi sytuacjami, tak jak dzisiaj naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój.
10: Mówił w Toruniu Bartosz Zmarzlik.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: To ostatnie dni września, studenci wracają do naszego miasta. UMK w Toruniu oficjalnie rozpocznie rok akademicki 1 października, w najbliższy czwartek. Najpierw oficjele złożą kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, potem obchody przeniosą się do auli przy Gagarina. Uroczystość uświetni wykład inauguracyjny doktora habilitowanego Ireneusza Soboty, profesora UMK, zatytułowany W świecie znikających lodowców. Pół wieku badań i życia w stacji polarnej UMK.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Prokuratura i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zdecydują niebawem, kiedy będzie można sprawdzić, czy nasze dane medyczne są objęte wyciekiem informacji po ostatnim cyberataku. Chodzi o atak na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. Za ten cyberatak odpowiadają te same osoby, które w sierpniu wykradły dane 19 milionów Polaków z firmy MyDoktor. Dodatkowe wytyczne, jak wzmocnić bezpieczeństwo, przedstawi też Ministerstwo Cyfryzacji.
13: Chodzi m.in. o kontrolę dostępu, ochronę kopii zapasowych i monitorowanie nietypowych wyszukiwań. Właśnie sektor medyczny ostatnio jest coraz częściej obiektem cyberataków. Dodatkowo Urząd Ochrony Danych Osobowych ma rozpocząć kontrolę w firmie, która odpowiada właśnie za oprogramowanie Medyk.
10: Mówił Michał Dobrołowicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
10: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Na niebie dużo słońca. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek będzie podobnie, ale noc z poniedziałku na wtorek ponownie zimna. Słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
9: Światowy Dzień Wścieklizny, Międzynarodowy Dzień Tajniaka i Światowy Dzień Jabłka. Takie mamy dzisiaj święta.
12: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Imieniny za to obchodzą Marek i Wacław. Pozdrawiamy serdecznie. Mariusz Pucyło, Radio Gra, teraz Zalia, Tylko Kochaj Mnie. Gdy o

0: Czerwoni Polska. Dzisiaj mecz, dlatego się nakręcamy. Dzisiaj Liga Narodów. Ponownie Szwecja-Polska, godzina 20:45. No to wieczorem, teraz pora na urodzinowe życzenia. Dzisiaj wśród gwiazd między innymi Katarzyna Bojakiewicz, polska aktorka, kończy 54 lata, a Martyna Wojciechowska, prezenterka i podróżniczka, ma 52 urodziny. Człowiekowi dzisiaj urodzonemu bardzo mocno zależy na tym, żeby dosłownie we wszystkim, co robi, wespół z innymi zajmować pierwsze miejsce. Posiada nieprzeciętną inteligencję i doskonale o tym wie, ale jednocześnie jest także impulsywny i niecierpliwy. Pozdrowienia dla urodzonych 28 września. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.

0: nagrodami aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
5: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.
6: Pomysł na prezent to Max Fly. Niesamowite emocje to Max.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Po reklamie.
6: To jest

0: Rod Stewart. W tym roku troszeczkę podupadł na zdrowiu, były problemy z sercem, ale chyba już wszystko okej, bo widzę, że są wyznaczone kolejne daty koncertów i to już niedługo, w połowie października. A co w tym tygodniu w Toruniu, jeżeli chodzi o koncerty? Zaczynamy od tego odwołanego. Dzisiaj w Centrum Jordanki miały zagrać Cztery Pory Miłowania. Koncert aktualnie odwołany, przełożony na 22 dzień lutego przyszłego roku. Także w Centrum Jordanki 3 października wielki koncert Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Wśród wykonawców obchodząca dziś urodziny Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Cieszyński, Staszek Karpiel-Bułecka, Katarzyna Pakosińska czy Maciej Miecznikowski. Trevoci, czyli Trzech Tenorów, zawita do Torunia 4 października w najbliższą niedzielę i także w niedzielę w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, coś z zupełnie innej beczki, szlagierowy zawrót głowy. Coś dla miłośników śląskich szlagierów, ale nie tylko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my gramy swoje. Teraz w Radio Gra Fastboy Music Sounds.

Ava Max, Kings and Queens w Radiu Gra, a ja tymczasem przeglądałem światowe wiadomości. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych, gdy ich pojazd został przypadkowo ostrzelany podczas manewrów wojskowych na Łotwie. No i nie uwierzycie, kto ostrzelał włoskich żołnierzy? Inni włoscy żołnierze. Podczas gdy my mówimy nie do wiary, polscy myśliwi tylko kiwają głowami i myślą: oj tam, każdemu się zdarzy.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
14: Parasole na razie nam się w Toruniu nie przydadzą. Nie będzie padać ani dzisiaj, ani jutro. Na niebie dużo słońca. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie. We wtorek będzie podobnie, ale noc z poniedziałku na wtorek ponownie zimna. Słupki rtęci zjadą nawet do 10 kreski.
15: To jest Radio

0: Hity pełne energii.
1: Hity pełne energii na piękny poniedziałek w Toruniu. Zresztą cały tydzień ma taki być z temperaturą powyżej 20 stopni. A do tego jeszcze jutro mamy dzień kawy. Warto wiedzieć już dzisiaj i coś do kawy, do pracy jutro przynieść. Spotykamy się po 9:00. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony. Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
11: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
12: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
13: Dla tych, którzy lubią wiedzieć, być na bieżąco.

0: o tym, co dzieje się w Toruniu. Tu i teraz czas na kolejny serwis. Jest 15, czas na raport.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport, a zaczynamy od interwencyjnego tematu. W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarły pytania o harmonogram koszenia terenów zielonych w Toruniu. Mieszkańcy zwracają uwagę na zarośnięte trawniki. Sprawą zajęła się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Jeden ze słuchaczy mówi:
3: Rubinkowo jest tak pozarastane, zresztą inne części miasta też.
2: Inny z kolei zauważa:
4: brak ptaków w Toruniu. Po to, żeby te ptaki pojawiły się, to muszą mieć co jeść. A żeby miały co jeść, to muszą rosnąć na trawnikach również chwasty.
2: Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to właściwie z koszeniem trawników w Toruniu jest. Urzędnicy wyjaśniają, że utrzymanie zieleni odbywa się zgodnie z zaleceniami ministerstwa i ustawą o ochronie przyrody. Regularnie koszone są punkty przy skrzyżowaniach i przejściach, a pozostałe w odległości około 2 metrów od krawężnika. Wyższa trawa zostaje m.in. w pasach rozdziału, co ma sprzyjać bioróżnorodności. Obecnie to jeden z 2 razy w roku trwa pełne koszenie w mieście, również na Rubinkowie, jednak ze względu na dużą powierzchnię terenów zielonych może to jeszcze potrwać.
1: Urząd przypomina także, że nie wszystkie tereny są miasta, część z nich należy do innych zarządców, na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
5: Wiadomości z regionu.
1: Przypominamy, że dzisiaj kolejne konsultacje społeczne w sprawie mostu zachodniego. O toruńskiej przeprawie porozmawiacie o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. Dariusz Wypych z Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ostrzega: samochodów na ulicach będzie coraz więcej.
6: Gdybyśmy przeanalizowali ostatnich 5 lat, jeżeli chodzi o liczbę samochodów zarejestrowanych zarówno na terenie miasta Torunia, jak i na terenie gmin, powiatu albo tych konkretnych gmin Wielkiej Nieszawki i Złej Wsi Wielkiej, zobaczymy, że ten trend rośnie i to rośnie szybko. Biorąc pod uwagę, że obecne mosty już teraz się korkują i ten trend, wiemy, że z roku na rok ta sytuacja będzie się tylko i wyłącznie pogarszała. Bez nowych dróg, bez nowego, szczególnie bez nowego mostu, możemy po prostu częściej paraliżować miasto. Musimy sobie zdawać sprawę, że 3 przeprawy drogowe w obrębie Torunia będą dużo lepsze niż 2 przeprawy, tak? Bo ten ruch się rozłoży.
1: Dlatego potrzebujemy kolejnego mostu. Dzisiaj spotkanie w tej sprawie w Małej Nieszawce. Jutro konsultacje wracają do Torunia.
5: Wiadomości Radia Gra.
1: Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń czy wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych jury wyłoni finałową listę, która następnie będzie poddana głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szponcić.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Zapraszam na raport sportowy. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją. O 20.45 mecz w ramach drugiej kolejki Dywizji B Ligi Narodów. Ostatnie spotkanie ze Szwedami przegraliśmy 2-3 w finale barażu o awans do Mistrzostw Świata.
7: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
1: Mówił selekcjoner kadry Jan Urban. Zaglądamy w tabelę Tauron Hokej Ligi. Na czele klub hokejowy Energa Toruń. Stalowe Pierniki świetnie rozpoczęły sezon. W ubiegły weekend wygrały u siebie z STS-em Sanok 2-1, na wyjeździe z Krakowią 5-3, a w pierwszych kolejkach pokonaliśmy JKH GKS Jastrzębie, Podhale Nowy Targ, Polonie Bytom, strzelając tym rywalom 19 bramek. Najbliższy mecz 2 października i to będzie wyjazdowy pojedynek z GKS-em Tychy.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Dużo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni. Dzisiaj termometry pokazały 21 stopni. Jutro może być pod względem temperatury podobnie albo nawet nieco cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: W temacie wiadomości sportowych mam nieodparte wrażenie, że serce toruńskich kibiców było bardzo mocno rozdarte w sobotę wieczorem, bo z jednej strony oczywiście kibicowaliśmy Bartkowi, żeby zdobył 7 tytuł mistrza świata, a z drugiej strony jak tu nie kibicować naszemu Lambo, prawda? Naszemu Lambo. No właśnie, i to Robert Lambert został mistrzem świata. Gratulacje jeszcze raz. Panie panowie, po 15 na dzień dobry w Radio Gra, później Kajgo.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cześć, Kleo, i za krokiem krok. Dobry, bo nasze. A propos, w tym tygodniu w Radiu Gra 1 października przypada nam Dzień Polskiej Muzyki, dlatego pogramy wam naprawdę znakomitą ilość przebojów, które są ponadpokoleniowe. Znamy je wszyscy. W repertuarze Marka Grechuty też jest całe mnóstwo takich piosenek. No więc będziecie się mogli o tym przekonać, wybierając się na sobotni koncert do Jordanek pod tytułem Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty. Kto dawno nic u nas nie wygrał? To jest właśnie teraz szansa na to, żeby taki bilet od nas otrzymać, a w sobotę wspólnie z artystami na scenie pośpiewać. 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
2: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Dla obecnych klientów Wektry tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Sezon żużlowy dobiega do końca. Finał Mistrzostw Świata spektakularny za nami, przed nami. Last Dance, jeżeli chodzi o finał PGA Ekstraligi. 20 punktów zaliczki. Z tym jedziemy do Wrocławia, no ale to nie będzie łatwy tydzień dla naszych zawodników, o czym w radiowym studiu opowiadał mój gość Radosław Smyk, a więc trener przygotowania fizycznego toruńskich Aniołów.
1: Mamy też zaplanowane dwie jednostki treningowe na różnych torach. Ja też mam kilka treningów zaplanowanych jeszcze z chłopakami, treningi motoryczne. Chłopacy również się gdzieś tam złapią z Dominikiem pod kątem jakby odnowy biologicznej, przygotowania ciała do zawodów. Więc tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali, no to jeszcze jeden tydzień czekania.
0: A do rozmowy z panem Radkiem wracać będziemy w tym tygodniu, bo będziemy też zapraszali was wspólnie do strefy kibica. Radio Gra.

0: Gadam z Stranger Radio Gram. Pytam was dzisiaj o piosenki kojarzące się z jesienią. No i Ania przypomniała mi o pięknym klasyku, epickiej bajladzie, czyli November Rain od Guns N' Roses. No i tak, nie może być inaczej. Ania, dla ciebie kolejna gęsina. 30.02, czekamy na kolejne tytuły. Wysyłacie SMS-a z waszym imieniem, nazwiskiem, tytułem jesiennej piosenki i koniecznie waszym adresem mailowym. To wszystko wysyłacie darmowo na SMS-a pod numerem 30.02.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Skomponuj własną bransoletkę Nomination View Biller Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w View Biller Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
9: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Po reklamie.
11: Dużo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni. Dzisiaj termometry pokazały 21 stopni. Jutro może być pod względem temperatury podobnie albo nawet nieco cieplej.
12: To jest Radio Gra.

0: orkiestry wojskowej. Jak ta inauguracja będzie wyglądała, napisaliśmy o tym na gra.fm. A studentów, którzy zjeżdżają do Torunia, gorąco pozdrawiamy, szczególnie tych pierwszoroczniaków, być może lekko zagubionych w przestrzeni miasta, lub też tych, którzy jeszcze nie do końca potrafią się odnaleźć. Będziemy wam pomagali, spokojnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
14: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą, ale z obowiązku informuję, że to już 16, zatem czas na kolejny raport w Radiu Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem noża w swojej szkole. Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania dzisiaj rano. W pokoju znaleźli 30-centymetrowy nóż i tasak. Policjanci otrzymali informację o planowanym ataku w podstawówce od zagranicznych partnerów. 13-latek miał być uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także inne służby, poinformowali policjanci.
1: O tym się mówi w Toruniu.

0: Największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu staje się faktem. Za nami spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Ogłoszono przetarg, zmienią się okolice dworca Toruń Miasto - Toruń Wschodni, budowana będzie kładka przez Wisłę, wyremontowany będzie most kolejowy. Co jeszcze obejmuje to zadanie?
1: Od strony kolejowej potrzebne jest na tego typu liniach kolejowych likwidowanie wąskich gardeł. Zasadniczo linia na ponad 300 km jest linią dwutorową, a w Toruniu mamy wąskie gardło jednotorowe o długości 200 metrów. I tego trzeba się pozbyć, bo ono przeszkadza w sprawnym ruchu pociągów. Po prostu jeden pociąg musi poczekać, przepuścić inny pociąg. Przy tak dużym ruchu, który już tutaj mamy, 11 pociągów przejechało w ciągu 40 minut, takie elementy kolejowe musimy pozbywać się, tworząc pełną przepustowość. A przy okazji oczywiście dzisiaj, no to myślenie jest szersze, żeby miasto zyskiwało na tego typu rewitalizacjach, modernizacjach.
0: Mówił podczas wizyty w Toruniu Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
2: Wiadomości Radia Gra.
0: Przed nami kolejna tura konsultacji w sprawie mostu zachodniego. Miasto przedstawia dwa warianty przeprawy, która ma połączyć Toruń na wysokości Placu Skalskiego i Małą Nieszawkę. Czym różnią się koncepcje?
3: Różnią się przebiegiem. Przede wszystkim pierwszy z wariantów, który został odrzucony, to jest wariant, który był dużo dłuższy od pozostałych, także ilość wyburzeń była nieakceptowalna i dlatego zostały w tym momencie tylko dwa warianty, pierwszy i drugi, nazywane też żółtym i czerwonym. One przebieg mają bardzo podobny do siebie, natomiast jeśli chodzi o przeprawę przez Wisłę, to obydwa są zlokalizowane w tym samym miejscu. Jeśli chodzi o obiekt mostowy, on posiada jedną lokalizację, natomiast posiada dwa warianty techniczne, konstrukcyjne.
0: Mówił Rafał Jagielczuk, przedstawiciel projektanta z firmy Sweco. O tych wariantach porozmawiacie dzisiaj w Małej Nieszawce, a jutro w Toruniu. Oba spotkania startują o 17.30, szczegóły na Gra FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Przed nami raczej pogodny wieczór i noc, będzie jednak zimno. Jutro poranku termometry w Toruniu mogą pokazać jedynie 10 stopni. W ciągu dnia ponownie na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a we wtorek słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce. Warunki biometeo są aktualnie korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
5: Popołudniowa piątka po czwartej. Pozdrawiamy ludzi pracy i po pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy drugą część dnia, czy lepszą? No mam nadzieję, bo poniedziałek w większości, zakładam, przypadków chyba można uznać za zaliczony, a przynajmniej w tej pierwszej części dnia. U nas dodajemy mocy z hitami pełnymi energii How Does It Feel i Jerry Halliwell na początek.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie.

Nie da się nie lubić takiego klasyka Depeche Mode. Just Can't Get Enough w Radiu Gra. To są hity pełne energii. Szybki rzut oka na Gra FM, gdzie aktualizujemy. I najnowsza informacja jest taka, że Państwowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu oficjalnie potwierdza, że woda dostarczana przez wodociągi Przysiek i wodociąg Pędzewo ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. Oznacza to koniec ograniczeń, które obowiązywały od czwartku 24 września. Woda spełnia wszystkie wymagania, można więc ją pić bezpiecznie, bez przegotowania. I to jest ta najważniejsza informacja. Można także śmiało przygotowywać posiłki, oczywiście kąpać się, korzystać bez ograniczeń. O czym piszemy w szczegółach na Gra FM.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60%.

0: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
1: Chciałbym jechać, ale te koszty.
0: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
1: Serio?
0: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
1: Gdzie to znaleźć?
0: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dużo dobrego. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Przemi wobec znany i lubiany zespół Manchester, nie piłkarski, ale ten muzyczny z Torunia będzie świętował swoje 20-lecie w czwartek wieczorem w Wizardzie o godzinie 20. Już teraz wam polecamy to wydarzenie. A fanom kabaretu szczególnie trzecia strona medalu, polecamy wizytę w Odnowie w najbliższą niedzielę, bo kabaret zaprosi was na godzinę 19. W Teatrze Baj Pomorski dla najmłodszych mamy kolejne zaproszenia na spektakl Szelmostwa Lisa. Wita Lisa to 4, a fani siatkówki wiedzą, że w środę zaczyna się inauguracja sezonu na domowym parkiecie SP28. Przeciwnikiem będzie drużyna z Płocka. Gwiazdozbioru kryminalnego Kujaw i Pomorza zaglądamy do Księżycy Koperkańskiej, gdzie już w czwartek o 18 spotkanie z Magdaleną Majer. Poleca Radio Gra.

0: Lafat, to kolos w Radiu Gry, podkręcamy tempo, a wszelkie znaki na niebie i na ziemi, a szczególnie w prognozie meteo, wskazują na to, że to będzie tydzień ze złotą polską jesienią. Szczegóły za chwilę u nas, więc pozostańcie koniecznie z Radiem Gra.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
17: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
18: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
19: Przed nami raczej pogodny wieczór i noc, będzie jednak zimno. Jutro poranku termometry w Toruniu mogą pokazać jedynie 10 stopni. W ciągu dnia ponownie na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a we wtorek słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce. Warunki biometeo są aktualnie korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
1: Jest Radio Gra.

0: metoda i pamiętnik.
1: Teraz będzie o wielkich pieniądzach, które w ramach Beat City 2 kolej wyda na modernizację odcinka Toruń Główny, Toruń Wschodni. No, wiemy, że na samym moście będzie poważna inwestycja, bo i sam most przejdzie gruntowną modernizację tej części kolejowej. Ma być także dobudowana kładka pieszo-rowerowa przez Wisłę na Toruń Miasto. Czeka nas przebudowa dworca, podniesienie i budowa nowych peronów. Na wschodnim z kolei modernizacja peronów, torów odstawczych, sieci podziemnych. Krótko mówiąc, no, poważne inwestycje, o których w szczegółach napisaliśmy na portalu gra.fm.

0: Lego. Lego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń/medyczny.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
7: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
6: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to

0: ponad 100 skomplikowanych wyborów.
1: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
0: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
1: Zdecydowanie tak.
0: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
2: Po reklamie.
3: I to już piąta na zegarach w Toruniu. To czas na kolejny serwis informacyjny z Torunia, kraju i świata.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. To inwestycje warte w sumie 690 milionów złotych. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący kilku zadań na kolejowej linii między Toruniem Głównym a Toruniem Wschodnim. W ramach projektu budowa kładki przez Wisłę, remont mostu kolejowego, przebudowa Sowińskiego, nowy garbaty mostek. Będą także zmiany na dworcu Toruń Miasto.
5: Stoimy na takim starym peronie tej stacji Toruń Miasto, który jest niski. Będziemy go podnosić do wysokości 76 cm. To będą właściwie już dwa perony. Po obydwu torach. To będzie wygodniejsze też dla pasażerów. Będą też oczywiście ułatwienia dla pasażerów z niepełnosprawnościami. I to tak jakby tutaj tych elementów jest bardzo dużo. No oczywiście cała modernizacja też mostu, ta kładka rowerowa. Suma różnych elementów, które prowadzi do tego, że ta inwestycja jest nie tylko kolejowa, ale jest też taka kolejowo-miejska.
4: Zapowiadał podczas wizyty w Toruniu podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.
0: Wiadomości Radia Gra.
4: Jutro w Auli UMK w naszym mieście odbędzie się TEDx Toruń Youth. Wydarzenie skierowane do młodych osób, które ma inspirować ich do szukania własnej drogi w życiu. Mówi jedna z organizatorek i studentka UMK, Ula Dąbrowska.
6: TEDx tak naprawdę, sam TED, jest to globalne wydarzenie, które dzieje się na całym świecie. W Ameryce, w całej Europie, a TEDx to są wydarzenia lokalne. I właśnie my przenosimy ten globalny format, tą ogólną, główną licencję TEDa tutaj do Torunia w formie TEDx Toruń Youth.
4: Wstęp dla uczniów, studentów, nauczycieli będzie darmowy. Wydarzenie wystartuje o 10:00 i potrwa do 17:00.
0: Kultura w Radiu Gra.
4: Wracamy do rozmowy z Przemysławem Kępińskim. Dzisiaj w naszych serwisach sprawdzamy, co na sezon 2026-27 przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna.
7: Symfoniczne koncerty, które będzie bez liku. Sam projekt w ogóle w przyszłym roku od stycznia do czerwca związany z 200. rocznicą śmierci Beethovena, gdzie będziemy grali 9 symfonii Beethovena w pierwszych częściach koncertów, znakomitą, bardzo różnorodną, inną, kontrastową muzykę, czy koncert na harfę, concertino in jazz, czy koncert na trąbkę Gary'ego Gutmana, czy koncert gitarowy Rodrigo w wykonaniu znakomitego gitarzysty Jakuba Kościuszko.
4: Ciekawie zapowiada się również projekt klasyczny Rap z Torunia. TOS wystąpi wspólnie z Łukaszem Małpą Małkiewiczem.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
4: W najbliższych dniach może być drożej na stacjach paliw. Koncernom paliwowym nie udało się utrzymać benzyny poniżej 8 zł i diesla poniżej 9 zł za litr. Prognozy też nie są optymistyczne.
8: Obecnie podstawowa benzyna kosztuje w kraju średnio 8,19, natomiast diesel 9,14. Jeszcze przed weekendem była nadzieja na to, że te ceny spadną, głównie dlatego, że do Nowego Jorku przyleciał prezydent Iranu, a prezydent Ameryki sygnalizował, że jest się gotów dogadać w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, no ale ostatecznie Donald Trump ogłosił, że porozumienia nie ma.
4: Szans na tańszą ropę i tańsze waluty też nie będzie, dodaje Krzysztof Berenda.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Tylko 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Na razie nie będzie padać deszcz, parasole nie przydadzą nam się także we wtorek. Jutro w ciągu dnia w najcieplejszym momencie będzie z kolei ponad 20 stopni. Przed nami kilka podobnych, pogodnych dni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Obiecam, że pozdrowię tych, którzy dzisiaj mają powody do świętowania, większe, mniejsze, urodzinowe, imieninowe, jakiekolwiek państwo macie. O, Światowy Dzień Jabłka, jakby co, też można, żeby nie było wątpliwości. Kłaniam się po 5:00 w Radiu Gra, Marcin Wisiecki, dzień dobry, pani Wrzesień, we wrześniu brzmi absolutnie najlepiej. September za chwilę u nas, Cry For You.

0: Pink w Radiu Gra. Ja wiem, że w piątek wieczorem oczy mogły boleć, w niektórych przypadkach krwawić, mówiąc kolokwialnie, podczas oglądania biało-czerwonych w Lidze Narodów w meczu z Bośnią i Hercegowiną, ale dzisiaj Szwecja, słuchajcie, na rozkładzie i to również stawiamy cudzysłów, to dzięki Szwedom nie pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata, no więc i za potop szwedzki, i za te ostatnie Mistrzostwa Świata. Mam nadzieję, że dzisiaj ten mecz będzie wyglądał już zupełnie inaczej. 20:45, Polska-Szwecja. Emocje? Chciałbym powiedzieć, że gwarantowane, ale pewności nie mam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
4: Jak to zero?
3: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
14: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
15: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektaklemyślnikeverest.com.
16: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio.

0: Jest Justin, jest dobrze. Can't Stop the Feeling w Radiu Gra. Za chwilę u nas Bonnie Taylor. Tego głosu już z nami nie ma, ale piosenki pozostaną. Będzie też Ray, która już wiemy, że w przyszłym roku odwiedzi Polskę na openerze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Tylko 10 stopni pokażą w najchłodniejszym momencie nocy z poniedziałku na wtorek termometry w Toruniu. Na razie nie będzie padać deszcz, parasole nie przydadzą nam się także we wtorek. Jutro w ciągu dnia w najcieplejszym momencie będzie z kolei ponad 20 stopni. Przed nami kilka podobnych, pogodnych dni.
1: To jest Radio Gra.

0: odpalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Nowy rok akademicki na wypasie?
12: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
12: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
13: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Po reklamie.

Everybody skaczą, everybody tańczą. Backstreet Boys, jeden z ich największych hitów w radiu, gra Przemek Grabowski. Witajcie wieczorowo po 19. Wczoraj w Los Angeles rozdano kolejne statuetki muzyczne nagrody MTV. Swoje odebrała między innymi Taylor Swift, ale także za całokształt twórczości zespół Nirvana. Tylko Cissy Catch jakoś nie ma jeszcze swojej statuetki MTV, a to przecież taka zacna gwiazda. No to my jej teraz wręczymy taką statuetkę. Radia gra Cissy Catch i kolejny winylowy klasyk wieczorowo, Stranger is by Night.

Gdzieś tam po drodze w historii muzyki mieliśmy różne wersje tej piosenki Cruel Summer, ale kiedyś to był chyba największy przebój zespołu Bananarama i gdzieś tam po drodze także Szwedzi z ekipy Ace of Base, to były wielkie gwiazdy, no to dzisiaj to są wielkie gwiazdy. Za chwilę też ekipa ze Szwecji, Swedish House Mafia w numerze Wait So Long. No co oni mają w tej Szwecji, że mają takie sukcesy na listach przebojów dookoła świata, a jakoś nasi Polacy to nie mogą się tak wybić, prawda?

In Your Eyes. Piękny klimat nam tu robi wieczorowo. To pan The Weeknd. Teraz wiadomość dla tych, którzy szykują się na wesele albo myślą, że kiedyś trzeba będzie zrobić. Dziewczyny, posłuchajcie tego. Z badań wynika, że 90% facetów to nie odczuwa generalnie potrzeby organizowania dużego wesela i nie miałoby problemu z całkowitą rezygnacją z hucznego przyjęcia. No chłopaki, witajcie w klubie, ale wiecie, jedno, a dziewczyny jednak drugie. No czasami to trzeba się dostosować. Za chwilę Lionel Richie, którego słucha się i do którego tańczy się na niejednym weselu. Przypomnę wam jego hit Angel, ale teraz nowy hicior na horyzoncie w Radiu Gra. Wraca do nas Robin Schulz i jego słoneczne Better Times.

0: Taneczna energia od przyjaciół z Berlina. Nasza nowość w radiu gra Fast Boy przed chwilą w numerze Music Sounds. Może wpadli na ten kawałek pod prysznicem. A wiecie, że najlepsze pomysły to często właśnie przychodzą do nas pod prysznicem. Zbadali to. Po wykonywaniu prostej czynności uwaga może swobodniej wędrować, co sprzyja kojarzeniu odległych pomysłów. Ja się przyznaję też, czasami wpadam na ciekawe pomysły pod prysznicem, tylko później, prawda, domownicy krzyczą:
1: długo jeszcze będziesz tam siedział?
0: Zostańcie z radiem gra. Za chwilę, no może też pod prysznic, idealnie. Michael Jackson, Król Popu i jego Biret.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
1: AI,
2: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Dżem Łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99 opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A, telefon 606 404 370, transbruk.pl.
1: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Takich emocji na toruńskiej motoarenie w cyklu Grand Prix dawno nie było. Trzech żużlowców, Bartosz Zmarzlik, Brady Kurz i Robert Lambert, walczyło o Mistrzostwo Świata w ostatniej rundzie rozgrywek. Do rozstrzygnięcia doszło w finałowym biegu, gdzie zobaczyliśmy tę trójkę oraz Patryka Dudka. Najlepszy, ku uciesze toruńskich kibiców, okazał się Robert Lambert, zawodnik Press Toruń, na co dzień mieszkający w małej Nieszawce. Pierwsze złoto w Speedway of Nation, które wygraliśmy w 2021 roku, było wyjątkowe, gdyż nie wygrywaliśmy przez kilka lat. To coś specjalnego, to coś, co każdy żużlowiec chce osiągnąć w swojej karierze, a udaje się nielicznym. Jestem podekscytowany i nie mogę się doczekać, aż zobaczę się z rodziną. Czułem wsparcie fanów, nawet nie spoglądałem dzisiaj w mój telefon, który na pewno nie urywa się od powiadomień. Mam duże szczęście, że mogę liczyć tu w Toruniu na wsparcie fanów i zdecydowanie ich słyszałem. Co więcej, Bartosz Zmarzlik walczył o przejście do historii. Jako pierwszy mógł zdobyć aż 7 mistrzostw. Skończyło się jednak na 10 medalu w karierze.
1: Tutaj wszyscy jadą o wszystko. Wiadomo, że jeszcze to była ostatnia runda cyklu. Było trzech zawodników, którzy walczyli o złoto. No i tutaj nie ma odpuszczania. Wszyscy jadą na maksa. Wchodzą w jak najmniejsze luki. Starałem się potraktować te zawody każdy jak każde inne. Bo tak naprawdę przyjechałem tutaj bez żadnych oczekiwań. Dla mnie to było po prostu sukcesem było to, że mogłem tutaj wystartować w tej stawce i jestem bardzo zadowolony, że dostałem taką możliwość.
0: Z żużlowcami rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu. Modernizacja linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni. Co wchodzi w skład tej przebudowy? Szczegóły przedstawi nam Paweł Gulewski, prezydent miasta Torunia.
2: Kolejny etap w kontekście przyspieszenia wizji modernizacji linii 353, linii Poznań-Toruń-Olsztyn jest coraz bliżej. Na odcinku od Torunia Głównego przez dworzec kolejowy Toruń-Miasto do dworca kolejowego Toruń-Wschód zaczną się naprawdę bardzo poważne prace modernizacyjne. To przede wszystkim most kolejowy, modernizacja torowiska, odświeżenie filarów. Tam również mamy zaplanowaną ścieżkę rowerową, która będzie podczepiona pod most kolejowy imienia Ernesta Malinowskiego. Torowisko, jeśli chodzi o zmiana osi peronów, jeśli chodzi o węzeł przesiadkowy Toruń-Miasto, cały przejazd pod Placem Pokoju Toruńskiego, to jest bardzo ważne. On jest teraz jednotorowy, jednoosiowy. Teraz w planach jest oczywiście poszerzenie tego przejścia pod tym rondem pod Placem Pokoju Toruńskiego na dwa tory, więc to jest bardzo ważna rzecz w kontekście przepustowości, bezpieczeństwa, jeśli chodzi o naszych partnerów z PKP PLK. Dalej oczywiście modernizacja jeszcze na wysokości dworca Miasto, ulicy Sowińskiego, która jest między dworcem a popularną w Toruniu budynkiem restauracji Lokomotywa. Piękny dojazd będzie zmodernizowany do ronda na Placu Pokoju Toruńskiego, dalej modernizacja Mostka Garbatego, dworzec kolejowy Toruń Wschodni, a tam i modernizacja peronów i torów odstawczych i modernizacja szlaku linii kolejowych 353 i 27. 27 to jest Toruń Wschodni, Sierpc przez Lubicz i wszystkie miejscowości okoliczne powiatu toruńskiego, lipnowskiego, więc to jest bardzo ważna nitka, która będzie również modernizowana.
3: Reklama. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z

0: Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Uff, ale to było przerażające.
6: Straszna to jest nasza łazienka. W niej codziennie mamy dzień zagłady.
5: A w salonie spędzamy czas apokalipsy.
7: A tobie z jakim filmem i dlaczego kojarzy się twoje mieszkanie? Wejdź na Gra.fm i powalcz o bon rabatowy wartości 1000 zł do wykorzystania w serwitorze, który świętuje 35. urodziny. I poczuj się jak wielki Gatsby.
8: Sponsorem konkursu urodzinowego jest właściciel salonu Servitor, oferujący wyposażenie łazienek, płytki, drzwi i podłogi. Toruń Polna 123.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wciąż trwają konsultacje społeczne w sprawie mostu zachodniego. Miasto przedstawia dwa warianty przeprawy w jednej lokalizacji. Inwestycja wzbudza kontrowersje, bowiem mieszkańcy Małej Nieszawki nie zgadzają się na umiejscowienie mostu w ich miejscowości, a toruńscy działkowcy nie chcą stracić działek. Jednak zdaniem urzędników trzeci most w Toruniu jest bardzo potrzebny.
2: Planowana inwestycja jest bardzo ważna nie tylko dla miasta Torunia, ale uważam dla gminy Wielka Nieszawka, bo usprawni ruch samochodowy. Też chciałbym zaprzeczyć, że chcemy przez ten most puścić tranzyt, bo tak jak Państwo wiecie, są ograniczenia przy wjazdach do miast, więc tam żadne wielkie samochody nie będą sobie skracały drogi do Torunia. Mówimy tutaj o moście bardziej lokalnym. Też chciałbym zauważyć, że jest to zupełnie odmienna konstrukcja, zupełnie odmienny układ drogowy od trasy i mostu generał Elżbiety Zawadzkiej, gdyż to jest trasa 1:1 z pasem, z trzema pasami na moście z uwagi na ewentualnie wozy jakieś transportu ratunkowe, techniczne. Odciążenie zespołu stromiejskiego, tak jak Państwo wiecie, około 30 tysięcy 27 z tego część tego transportu na pewno przejdzie na most zachodni, co na pewno przyczyni się do poprawy komfortu przejeżdżających tam samochodów, ale i poprawy całej infrastruktury zespołu starówkowego. Upłynni ruch, tak jak dzisiaj wiemy, na Jana Pawła w godzinach szczytu jest trudno, ciężko, gdzie między innymi również przemieszczają się mieszkańcy Nieszawki, czy gminy całej, będą mogli też sobie podróżować przez przeprawę zachodnią.
1: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Do tematu wracamy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed przerwą poznaliśmy argumenty władz miasta za budową mostu zachodniego, a teraz posłuchamy mieszkańców Małej Nieszawki, którzy nie zgadzają się, żeby droga dojazdowa do nowego mostu przebiegała przez ich miejscowość. Nie da się ukryć, że konsultacje społeczne w Małej Nieszawce przejdą do historii pod kątem rekordowej frekwencji. Dlatego właśnie wybrałem się tam osobiście, żeby porozmawiać z mieszkańcami o ich obawach.
2: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-80 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w wielkiej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie w jednym jest gdzieś tam z 70 metrów, drugi może ze 100 metrów.
1: A proszę powiedzieć, bo tak tutaj rozmawiam z mieszkańcami i czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, na którą mieszkańcy by przystali?
2: Wydaje mi się tak na logikę i na chłopski rozum naturalną drogą, miejscem dla tej drogi, gdyby ona się zaczynała na rondzie koło Kastaramy i wtedy w linii prostej ona by szła przez brzeg Wielkiej Nieszawki, nie zahaczając o żadne domy, przez las i przez pola i wchodzi dokładnie w tym miejscu, gdzie jest intencja, żeby weszła.
3: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
1: Dlaczego?
3: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy same straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
4: Ja uważam, że to jest skandal, że w takiej miejscowości dzieją się takie rzeczy, naprawdę.
1: Takie to znaczy jakie?
4: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jako mieszkańcy Małej Nieszawki, że będą tutaj budowali nam most. Naprawdę to jest duże niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych rodzin, dzieci.
1: Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się już jutro o godzinie 17:30 w Centrum Targowym Park w Toruniu.

0: mama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.